0: kano ke kasera kenyini wetuka kasiza nti olunaku tulukubye olukumu mutwe eteka lyobutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: eranga ffe wano ku radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye kyoba tokola mu kasera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya
1: ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu
2: tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu
3: Saturday
4: dance party
3: wano ku Radio Buddu